wase yesu dine ne mu no kɔtɔ bɛ nyina kɔtɔ mapra kyerɛ bɛ nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene bɔ hene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atarabɔ mewiabio wofata sɛ ɛnyu woe kame nto nanso bɛto akyerɛ wo nanso

basa ɔde ne nkwa tene ho ɔde atwa ne kɔ ɔde atwa ne finger ɔde atwa ne nufu ano ɔde atwa ne serɛ ɛma no tae saa paa ɛne obi wɔ hɔ afei deɛ wɔyɛ attempt no ɔsɛ afei deɛ mɛfa aduro bi no magye me nkwa afi ne nsɛm saa nkurɔfoɔ yɛ mo nɛnɛ mewɔ mo so na maba mo so sɛ mema bɛhyɛ mo nkuran ɛnɛ meyɛ nkwagyeɛ bɔfoɔ live right live well don't die

0: wodi yɛbɔne nyinaa na wodi wo maja na woroyɛwo Israel konkɔn David nyame Esther nyame
1: enoku nyame yabɔ yaba sumba